geht. Gibidi Moons. Barbara Nova, Barbara. Kim Media Snyavala. Komidan Snyavala. Gobbity! Gobbity!